0: Nie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
1: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
0: Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku.
1: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
0: W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
1: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
0: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
0: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoski, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anne Hathaway zaskoczyła świat, ogłaszając, że spodziewa się trzeciego dziecka. Aktorka, która jeszcze niedawno brylowała na czerwonych dywanach, promując Odyseję Nolana, teraz z dumą prezentuje swoje ciążowe krągłości. Choć ciąża była dla niej niespodzianką, Hathaway nie kryje radości z powiększenia rodziny. Wygląda na to, że nawet w Hollywood cuda się zdarzają, a Anne udowadnia, że można być jednocześnie gwiazdą i przyszłą mamą. Dorota Szelongowska, znana dziś z telewizji, nie zawsze miała życie usłane różami. Wspomina czasy, gdy z mamą, pisarką Katarzyną Grocholą, ledwo wiązały koniec z końcem. Dorota, zamiast luksusowych limuzyn, pokonywała 6 kilometrów do szkoły na piechotę, czasem nawet boso, bo taki miała kaprys. Dopiero sukces Grocholi przy serialu M jak miłość przyniósł pierwsze poważne pieniądze, a z nimi kanapę z Ikei, symbol nowego życia. Jednak zanim to nastąpiło, obie musiały stawić czoła wielu wyzwaniom, pokazując, że nie wszystko złoto, co się świeci.
2: Justyna Steczkowska, nasza niezmiennie młoda diwa, podbija włoskie wakacje w wielkim stylu. W wieku prawie 54 lat wciąż zachwyca energią i figurą, którą chętnie prezentuje w kusym bikini nad basenem. Jej najnowsze nagranie na Instagramie, gdzie skacze w rytm swojego singla Gwiazdy, rozgrzało internet do czerwoności. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim zapałem i wyglądem, zwłaszcza gdy zbliżają się 54 urodziny.
1: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody. Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą m.in. Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą.
3: Słuchacie Radia Super Express.
0: Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
1: Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla. 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia. System of a Down, zespół, który potrafi zamienić pizzę w polityczny manifest, znów zaskakuje. Ich teksty to prawdziwy rollercoaster emocji, gdzie wojna, konsumpcjonizm i policyjna przemoc mieszają się z absurdalnym humorem. Piosenka o pizzy to tylko przynęta, by pokazać, jak reklama manipuluje naszymi pragnieniami. A może taniec z policją to nie bajka, a brutalna rzeczywistość protestów? System of a Down nie daje prostych odpowiedzi, ale sprawia, że chaos świata staje się słyszalny.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
2: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: Minął rok od pożaru bloku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, a mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Ogień zniszczył dach i ponad 200 mieszkań, a walka o odszkodowania trwa do dziś. Mieszkańcy zmagają się z wilgocią i grzybem, a budynek nadal jest wyłączony z użytkowania. Nie wiadomo, kiedy remont się rozpocznie, a lokatorzy wciąż płacą czynsz za mieszkania, do których nie mogą wejść. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił 2 pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy z praw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Reprezentacja Argentyny pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mundialu, zapewniając sobie awans do finału. Kluczową rolę odegrał Leo Messi, którego precyzyjne podanie do Lautaro Martineza przesądziło o zwycięstwie. Jacek Bąk, były reprezentant Polski, podkreśla znaczenie zmian wprowadzonych przez trenera Scaloniego oraz niezłomną wiarę Argentyńczyków w sukces. W finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, która zachwyciła swoją grą przeciwko Francji. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas dwa ostatnie mecze. O godzinie 16 Francja zmierzy się z Anglią w walce o trzecie miejsce. Jutro natomiast w wielkim finale Hiszpania podejmie Argentynę. To będzie emocjonujący weekend dla fanów futbolu.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już siódma wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Artur Szpilka, znany z barwnej kariery w sportach walki, stanie dziś do najważniejszej walki w swojej karierze – MMA na gali XTB KSW 120 w Gdyni. Jako szósty zawodnik rankingu KSW zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakajem, który zajmuje czwarte miejsce. To starcie może otworzyć Szpilce drogę do walki o pas mistrzowski w wadze ciężkiej.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria. Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie z trzema medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

0: pouczająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
0: Donald Tusk wyprzedza Mateusza Morawieckiego w najnowszym sondażu dotyczącym oceny premierów III Rzeczypospolitej. Według badania SW Research dla Rzeczpospolitej ponad 37% respondentów wskazało Tuska jako lepszego szefa rządu, podczas gdy Morawiecki uzyskał około 24,5% głosów. Warto zauważyć, że starsi respondenci oraz osoby z wyższym wykształceniem częściej wybierają Tuska, natomiast młodsi skłaniają się ku Morawieckiemu. Rywalizacja między tymi politykami wciąż budzi duże emocje. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
0: 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Chan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Chan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu? Czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji. Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp, zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek?
1: W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
2: Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.
1: Dziś w Sarbinowie obowiązuje zakaz kąpieli na wszystkich plażach z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza, że wchodzenie do wody jest niebezpieczne. Choć woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym, warunki pogodowe uniemożliwiają kąpiele. To dobry dzień na spacer i korzystanie z jodu, którego stężenie wzrasta przy takim wietrze. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. W sądzie okręgowym w Legnicy zapadł wyrok dożywocia dla 35-letniego Mateusza J., który przez 4 lata więził i znęcał się nad poznaną w sieci kobietą. Mężczyzna zamknął swoją ofiarę w pomieszczeniu bez okien i podstawowych wygód, brutalnie ją bijąc i gwałcąc. Mateusz J. nie zgadza się z wyrokiem i złożył apelację do sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Pierwsza rozprawa odwoławcza odbędzie się na początku września. Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek. W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to m.in. wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje. Dziś w Sejmie ponownie pojawił się pomysł dodatku 1600+ dla seniorów. To propozycja wsparcia dla rodziców, których dzieci pracują i płacą podatki w Polsce. Choć pomysł wzbudza zainteresowanie, rząd Donalda Tuska podchodzi do niego sceptycznie z powodu wysokich kosztów. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji analizuje podobny wniosek o 800 zł za każde pracujące dziecko. Na razie nie ma decyzji o wprowadzeniu nowego świadczenia. Proces analizy może potrwać wiele miesięcy.
2: Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Japoński koncern 7&E Holdings, właściciel sieci 7-Eleven, prowadzi rozmowy o inwestycji w grupę Żabka. Kurs akcji Żabki na warszawskiej giełdzie wzrósł o 15% po tych doniesieniach. Transakcja może obejmować przejęcie dwucyfrowego pakietu udziałów, co może być warte kilka miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że taki ruch mógłby przyspieszyć zagraniczną ekspansję Żabki. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla globalnych koncernów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
1: Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
2: Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
1: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
2: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Gdańsku z temperaturą 18 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
3: Dorota Szelongowska, znana dziś z telewizji, nie zawsze miała życie usłane różami. Wspomina czasy, gdy z mamą, pisarką Katarzyną Grocholą, ledwo wiązały koniec z końcem. Dorota, zamiast luksusowych limuzyn, pokonywała 6 kilometrów do szkoły na piechotę. Czasem nawet boso, bo taki miała kaprys. Dopiero sukces Grocholi przy serialu M jak miłość przyniósł pierwsze poważne pieniądze, a z nimi kanapę z Ikei, symbol nowego życia. Jednak zanim to nastąpiło, obie musiały stawić czoła wielu wyzwaniom, pokazując, że nie wszystko złoto, co się świeci.
2: Justyna Steczkowska, nasza niezmiennie młoda diwa, podbija włoskie wakacje w wielkim stylu. W wieku prawie 54 lat wciąż zachwyca energią i figurą, którą chętnie prezentuje w kusym bikini nad basenem. Jej najnowsze nagranie na Instagramie, gdzie skacze w rytm swojego singla Gwiazdy, rozgrzało internet do czerwoności. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim zapałem i wyglądem, zwłaszcza gdy zbliżają się 54 urodziny.
3: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą. Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
2: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
3: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis Van Cuyk, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
2: Warszawa znów w centrum muzycznego wszechświata. Na PGE Narodowym zagrają dziś Acid Bath, Queens of the Stone Age i oczywiście System of a Down. Fani już od rana okupują stadion, jakby to była ostatnia szansa na rokowe uniesienia. To finał europejskiej trasy System of a Down, więc emocje sięgają zenitu, a tłumy nie mogą się doczekać, by zanurzyć się w dźwiękach, które wstrząsną stolicą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
2: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: Minął rok od pożaru bloku przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach, a mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich domów. Ogień zniszczył dach i ponad 200 mieszkań, a walka o odszkodowania trwa do dziś. Mieszkańcy zmagają się z wilgocią i grzybem, a budynek nadal jest wyłączony z użytkowania. Nie wiadomo, kiedy remont się rozpocznie, a lokatorzy wciąż płacą czynsz za mieszkania, do których nie mogą wejść. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
2: Kąpielisko w Grzybowie jest dziś otwarte i bezpieczne dla turystów, mimo ostrzeżeń o silnym wietrze i burzach. Woda jest czysta, a sinice nie zostały wykryte. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a wody 17 stopni. Pamiętajmy o sprawdzaniu koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody.
1: W Bydgoszczy doszło do niecodziennego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Klient zamówił 2 pizze za 333 zł, ale odmówił ich odbioru i zapłaty, grożąc właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy z praw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas dwa ostatnie mecze. O godzinie 16 Francja zmierzy się z Anglią w walce o trzecie miejsce. Jutro natomiast w wielkim finale Hiszpania podejmie Argentynę. To będzie emocjonujący weekend dla fanów futbolu.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już siódma wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
2: Artur Szpilka, znany z barwnej kariery w sportach walki, stanie dziś do najważniejszej walki w swojej karierze – MMA na gali XTB KSW 120 w Gdyni. Jako szósty zawodnik rankingu KSW zmierzy się z doświadczonym Brazylijczykiem Augusto Sakajem, który zajmuje czwarte miejsce. To starcie może otworzyć Szpilce drogę do walki o pas mistrzowski w wadze ciężkiej.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria. Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, wrócił z zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie z trzema medalami i prestiżowym mieszkaniem. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod jego nowy apartament na osiedlu Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Tomasiak został także patronem budynku, który powstaje dla sportowych bohaterów. Młody sportowiec podkreśla, że na razie nie planuje przeprowadzki do Warszawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę, wynoszącą 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie owym wyzwaniom.

0: Przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Donald Tusk wyprzedza Mateusza Morawieckiego w najnowszym sondażu dotyczącym oceny premierów III Rzeczypospolitej. Według badania SW Research dla Rzeczpospolitej ponad 37% respondentów wskazało Tuska jako lepszego szefa rządu, podczas gdy Morawiecki uzyskał około 24,5% głosów. Warto zauważyć, że starsi respondenci oraz osoby z wyższym wykształceniem częściej wybierają Tuska, natomiast młodsi skłaniają się ku Morawieckiemu. Rywalizacja między tymi politykami wciąż budzi duże emocje. W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
0: 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości.
2: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowy osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Chan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Chan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu? Czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji. Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp, zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek?
1: W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego.
1: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
2: Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej. Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po 1 roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
1: Dziś w Sarbinowie obowiązuje zakaz kąpieli na wszystkich plażach z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza, że wchodzenie do wody jest niebezpieczne. Choć woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym, warunki pogodowe uniemożliwiają kąpiele. To dobry dzień na spacer i korzystanie z jodu, którego stężenie wzrasta przy takim wietrze. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora. Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż 30 minut. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
2: W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła 1 osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie Sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
2: W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, Doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
3: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
2: Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Vittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże.
1: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski jakby nigdy nic wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
0: Najciekawsze informacje ze świata showbiznesu.
1: Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą m.in. Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału. Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą. Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
2: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyck, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
1: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10 Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem. W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
1: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM-SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku. Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie Sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17.15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 17 stopni w Poznaniu, z wiatrem zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Gdańsku zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: me down.
1: Minęła siódma.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję Organizacji Praw Człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
3: 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
3: W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości.
2: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Krzan, gwiazda TVN-u. Z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Krzan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku. Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show? Wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską zawita do Chełma, a Plac Niepodległości zamieni się w muzyczne centrum regionu. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli posłuchać takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Michał Szpak czy Big Cyc. Czyżby Chełm stał się nową stolicą polskiej muzyki? Transmisja na żywo w telewizji, więc nawet ci, którzy nie zdążą do Chełma, będą mogli poczuć te emocje. Ciekawe, czy Majka Jeżowska znowu zaskoczy strojem.
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu? Czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji. Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Megacamp, zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu, a frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek?
1: W Tańcu z Gwiazdami znowu zawrzało. Żurnalista, który miał być jedną z gwiazd nowej edycji, podobno zrezygnował jeszcze przed rozpoczęciem treningów. Powód? Problemy zdrowotne, które uniemożliwiłyby mu codzienne zmagania na parkiecie. Na jego miejsce wskoczył Dominik Smaruj, a produkcja programu milczy jak zaklęta, pozostawiając fanów w niepewności. Cóż, wygląda na to, że taneczne show zaczyna się od emocji, jeszcze przed pierwszym krokiem na parkiecie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem 1 na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
2: Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta, dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po 1 roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka. W Bydgoszczy ruszył nowy sezon bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Na mieszkańców czeka 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System zyskał nowe stacje, a teraz w mieście jest ich aż 70. Wypożyczanie i zwracanie rowerów jest teraz łatwiejsze dzięki nadajnikom GPS i mechanizmom blokowania.
1: Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. W Bydgoszczy doszło do nietypowego incydentu związanego z zamówieniem pizzy. Mężczyzna zamówił jedzenie o wartości 333 zł, ale odmówił jego odbioru i zapłaty, a także groził właścicielowi pizzerii. Policja przyjęła zawiadomienie o groźbach karalnych i opublikowała wizerunki osób. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratora.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. We Wrocławiu termometry wskażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Białymstoku zaś możemy liczyć na 23 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy spraw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Mistrzostwa Świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a walka o złotego buta jest niezwykle zacięta. Na czele klasyfikacji strzelców są Kylian Mbappé i Lionel Messi, obaj z 8 golami, przy czym Mbappé ma o 1 asystę więcej. Harry Kane z 6 golami wciąż ma szansę na koronę króla strzelców, ale musi nadrobić 2 trafienia do liderów. Przed nami emocjonujący półfinał Anglia-Argentyna.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już 7 wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami. Argentyna pokonała Anglię 2-1 w półfinale Mistrzostw Świata, awansując do finału. Po meczu argentyńscy piłkarze świętowali z użyciem zakazanej flagi o politycznym przekazie, co wywołało kontrowersje. Spotkanie miało nie tylko sportowy, ale i historyczny kontekst, przypominając o sporze terytorialnym o Falklandy, zwane przez Argentyńczyków Malwinami. Emocje między Buenos Aires a Londynem znów są wyczuwalne.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi finału Mistrzostw Świata 2026 w piłce nożnej. FIFA zdecydowała, że sędzią tego meczu będzie Słoweniec Slavko Vincic. Decyzja ta wywołała zaskoczenie, a były sędzia Manuel Grafe sugeruje, że za wyborem mogą stać polityczne rozgrywki wewnątrz FIFA. Pojawiają się też głosy, że Marciniak zapłacił za kontrowersyjną decyzję w meczu Argentyna-Algieria.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Kulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jude Bellingham, gwiazda reprezentacji Anglii, ma wierną kibickę w osobie Ashlyn Castro. Amerykańska modelka, starsza od piłkarza o 5 lat, zmaga się z falą hejtu i fałszywymi oskarżeniami. Jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do stworzenia fałszywego konta oferującego usługi towarzyskie. Castro stanowczo zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że padła ofiarą internetowych troli. Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jonce z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska termometry ukażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
2: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
0: Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku.
2: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
0: W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
0: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, Doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
2: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
2: Prime Video zaskakuje nas we wrześniu nowymi produkcjami, w tym francuskim romansem Ty plus ja, wbrew wszystkim. Historia oparta na bestsellerowej serii Emmy Green opowiada o dwojgu studentów, którzy z wrogów stają się kochankami. W rolach głównych zobaczymy Vittorię Di Savoie i Lukasa Barskiego, a film zadebiutuje już 18 września. Czy ta opowieść o miłości i tajemnicach podbije serca widzów, czy może okaże się kolejnym kliszem? Czas pokaże.
1: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
2: W polskim show biznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski jakby nigdy nic wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą między innymi Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału. Ewa Minge, znana projektantka, znowu zaskakuje. Na Instagramie pokazała się w bikini, udowadniając, że wiek to tylko liczba. 59-latka, która łączy pracę z relaksem na Sycylii, nie boi się odsłaniać ciała i chwalić swoją formą. Fani są zachwyceni, a sama Minge podkreśla, że jej sylwetka to efekt codziennej aktywności i zdrowego stylu życia. Czyżby nowa ikona fitness? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą. Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jason Newsted, były basista Metallica, przypomniał sobie koncert, który mógłby konkurować z najlepszymi filmami akcji. W Kanadzie w latach 80. fani postanowili urozmaicić występ, rzucając w muzyków rzutkami do darta. Jedna z nich wylądowała tuż obok stopy Jamesa Hetfielda, co zmusiło zespół do przerwania koncertu. Publiczność nie pozostawiła jednak sprawy bez reakcji. Winowajca został szybko zidentyfikowany i dosłownie zniknął w tłumie. Ach, te niezapomniane czasy rock'n'rolla.
1: Kasia Sienkiewicz, znana z Kwiatu Jabłoni, postanowiła zaszaleć i ruszyła z solowym projektem. Po sukcesie singla Były momenty, teraz serwuje nam podwójną premierę To nie o mnie i Zimne ognie. Nowe utwory to prawdziwa podróż w czasie do lat 80., pełna tanecznych rytmów i wakacyjnego klimatu. A wszystko to okraszone słodko-gorzkimi emocjami, które Kasia zgrabnie przemyca w swoich tekstach. Widać, że artystka nie boi się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów.
2: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyk, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
1: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew. 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju, w Katowicach, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM-SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość. W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie. Upały we Wrocławiu zachęcają do szybkiej ucieczki nad wodę. Mieszkańcy mogą skorzystać z kilku kąpielisk, do których dojadą w mniej niż pół godziny. Popularne miejsca to Morskie Oko na Zalesiu oraz Glinianki przy stadionie Tarczyński Arena. Dla tych, którzy chcą odpocząć dalej od miasta, polecamy kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański, oddalone o około 35 minut jazdy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem. W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucje za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU-Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie Sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska termometry ukażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Nikaragui zaginął 80-letni emerytowany biskup Juan Abelardo Mata. Duchowny zniknął na początku lipca, a jego los pozostaje nieznany. Władze twierdzą, że wrócił do domu po przesłuchaniach, jednak nikt go nie widział. Sprawa wywołała reakcję organizacji praw człowieka i zwróciła uwagę na prześladowania Kościoła katolickiego przez reżim Daniela Ortegi. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
2: 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie dotyczące programu AGIL, który ma przyspieszyć rozwój technologii obronnych w Unii Europejskiej. Dzięki budżetowi 115 milionów euro program umożliwi szybsze wprowadzanie innowacji, takich jak sztuczna inteligencja i drony, do użytku przez siły zbrojne od 2027 roku. AGIL ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz startupy, co przyczyni się do szybszego wdrażania nowych technologii w odpowiedzi na potrzeby obronne.
2: W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Niektóre znaki zodiaku mają trudności z odpoczynkiem nawet podczas wakacji. Koziorożec, panna, bliźnięta i skorpion to te, które nie potrafią całkowicie oderwać się od pracy. Nawet na plaży myślą o zawodowych obowiązkach i planują kolejne działania. Astrologia wskazuje, że ich potrzeba kontroli i produktywności nie pozwala na pełen relaks. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
1: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
2: W najbliższych tygodniach Wenus, planeta miłości, wpłynie na nasze życie uczuciowe. Astrolodzy przewidują, że dla wielu osób będzie to czas intensywnych emocji i ważnych decyzji. Szczególnie wagi, byki i ryby mogą odczuć te zmiany, otwierając się na nowe doświadczenia lub odnawiając istniejące relacje. To dobry moment na szczere rozmowy i odważne kroki w miłości.
1: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej. Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji. Izabela Krzan, gwiazda TVN-u, z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Krzan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku.
2: W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedoysa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość? Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu, czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji.
2: Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic. Doda Megacamp, zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu, a frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Hełm na chwilę stał się centrum wszechświata, przynajmniej tego muzycznego. Podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską Agnieszka Woźniak-Starak błyszczała jak księżniczka, a Lambery przyciągała wzrok gotyckim stylem. Krzysztof Skiba zaskoczył wszystkich, prezentując swój umięśniony brzuch, plastikowy, ale zawsze coś. Tłumy fanów śpiewały największe hity, a miasto zamieniło się w prawdziwą muzyczną stolicę.
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 10 metrów na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19. Mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
2: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia.
1: W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta, dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wakacyjne Miasto Kobiet powraca po jednym roku przerwy, tym razem w Szczecinie. Festiwal, który wcześniej odbywał się w Świnoujściu, oferuje koncerty, warsztaty i spotkania z inspirującymi osobowościami. Nowa lokalizacja na szczecińskiej Łasztowni łączy wakacyjny luz z miejską energią. Wśród gości znajdziemy takie gwiazdy jak Iwona Pawlowicz i Katarzyna Skrzynecka.
2: Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami.
1: Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
2: Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt wewnętrzny. Mateusz Morawiecki, mimo zakazu Jarosława Kaczyńskiego, nie rezygnuje z działalności w stowarzyszeniu Rozwój Plus. 31 lipca planuje spotkanie z 1000 zwolenników, co może być testem jego siły w partii. W odpowiedzi PiS wprowadziło zakaz działalności członków w stowarzyszeniach, grożąc wykluczeniem. Czy Morawiecki zostanie wyrzucony z partii? Czas pokaże. Donald Tusk podczas zamkniętego spotkania z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Warszawie ostrzegł, że głównym wyzwaniem przed przyszłorocznymi wyborami są ugrupowania Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, a nie PiS. Omawiano także kryzys w relacjach polsko-ukraińskich oraz problemy w służbie zdrowia. Premier zapowiedział trudny wrzesień z powodu planowanych protestów nauczycieli. Po spotkaniu Tusk opuścił hotel tylnym wyjściem, unikając mediów.
2: Donald Tusk wyprzedza Mateusza Morawieckiego w najnowszym sondażu dotyczącym oceny premierów III Rzeczypospolitej. Według badania SW Research dla Rzeczpospolitej ponad 37% respondentów wskazało Tuska jako lepszego szefa rządu, podczas gdy Morawiecki uzyskał około 24,5% głosów. Warto zauważyć, że starsi respondenci oraz osoby z wyższym wykształceniem częściej wybierają Tuska, natomiast młodsi skłaniają się ku Morawieckiemu. Rywalizacja między tymi politykami wciąż budzi duże emocje. Generał Walerii Załużny ostrzega, że wojna w Ukrainie zmierza w stronę wyniszczającego konfliktu. Podczas spotkania w Londynie były dowódca ukraińskiej armii podkreślił, że bez zdecydowanego działania Zachodu wojna może trwać jeszcze przez wiele lat. Igor Tracz, polski wolontariusz, który rozmawiał z generałem, zaznaczył, że Załużny sugeruje potrzebę fizycznego zaangażowania NATO. To jeden z najmocniejszych głosów w sprawie przyszłości konfliktu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim. wszystkim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy z praw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
0: Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zdominowała Bułgarię, wygrywając 3-0 w trzecim turnieju Ligi Narodów. Polacy pokazali swoją siłę w ataku i bloku, a Bartłomiej Lemański wyróżnił się na boisku. To już siódma wygrana biało-czerwonych w tej edycji. Kolejne mecze Polacy rozegrają z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
0: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię. Lech Poznań zdobył Superpuchar Polski, pokonując Górnika Zabrze 3-1. Mecz przyćmił jednak ogromny transparent wymierzony w prezesa PZPN, Cezarego Pulesze. Kibice wyrazili swoje niezadowolenie z decyzji o przeniesieniu finału do Wrocławia, choć ostatecznie mecz odbył się w Poznaniu.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
0: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później. Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła trzyosobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. Kiszczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 21 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie?
3: Julia Dybowska, znana jako polska Barbie, znów wzbudza emocje. Jej fani coraz bardziej martwią się o zdrowie modelki, która na Instagramie pokazuje, że coś je, ale nigdy nie widzimy, jak to robi. Życie w luksusie z miliarderem i jego żoną piętro niżej to dopiero początek tej telenoweli. Czy Julia naprawdę je? Czy to tylko kolejny odcinek w jej medialnym show?
2: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody. Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą między innymi Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem?
3: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą. Devin Townsend, znany muzyk, ma już serdecznie dość kanadyjskiego duetu Angine de Poitrine, który podbija świat swoimi groteskowymi maskami i kropkowanymi kostiumami. Choć nie zagłębił się w ich muzykę, to ich wizerunek doprowadza go do szału. Wielki nos w grochy i nagle wszyscy się tym jarają, mówi Townsend, który woli trzymać się z daleka od tego szumu. Tymczasem sam artysta szykuje się do koncertu w Warszawie, promując swój nowy album The Moth.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: 60 lat temu narodziło się trio Cream, które wstrząsnęło światem muzyki. Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker stworzyli pierwszą rockową supergrupę, łącząc blues, psychodelię i jazzową improwizację. Choć istnieli tylko 2 lata, ich wpływ na muzykę jest nie do przecenienia. Mimo że ego muzyków rosło szybciej niż ich sława, a trasy koncertowe były mordercze, ich utwory, jak Sunshine of Your Love, wciąż inspirują kolejne pokolenia.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem 1 na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
3: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyck, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
2: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew. 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 10 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
1: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 miliony 430 tysięcy mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
2: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego. Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
1: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w pobliżu węzła Gościsław doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu osobówki z ciężarówką zginęła jedna osoba, a druga została przetransportowana do szpitala helikopterem. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Służby apelują o omijanie tego odcinka i zachowanie ostrożności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na kwotę 120 miliardów złotych. Do prokuratury trafiło już 250 zawiadomień, a wszczęto około 200 postępowań. Minister finansów Andrzej Domański mówi o niegospodarności i łamaniu prawa. Kontrole objęły 167 podmiotów, w tym ministerstwa i fundacje. Wykryte nieprawidłowości to między innymi wydawanie pieniędzy bez podstawy prawnej i łamanie zasad przyznawania pomocy publicznej. Śledztwa trwają, a ich wyniki mogą mieć poważne konsekwencje.
2: Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku, mimo że ceny espresso są tam wysokie. Dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
1: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
2: Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
1: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku.
2: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
2: 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
2: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o

0: rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego. Grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
0: W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
2: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
2: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej. Izabela Chan, gwiazda TVN-u, z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Chan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku.
2: W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedoysa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie. Świat muzyki stracił dziś jedną z ikon. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, zmarła w wieku 59 lat po walce z agresywnym nowotworem mózgu. Mimo ogromnego wsparcia fanów i zebranych funduszy na leczenie, choroba okazała się nieubłagana. Finch była nie tylko muzyczną rewolucjonistką, ale także symbolem kobiecego buntu w świecie rocka.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znów zaskakuje. Tym razem jej ogród przeszedł kolejną metamorfozę, bo przecież zawsze można coś poprawić, prawda? Gwiazda postawiła na nowe, dorosłe rośliny, które mają zapewnić efekt wow od razu, bez czekania latami. A wszystko to z gwarancją, bo przecież kto by chciał, żeby te cenne krzewy zwiędły? Internauci są zachwyceni, a my zastanawiamy się, co będzie następne. Może fontanna z marmuru?
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu, czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji.
2: Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Doda Megacamp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek?
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia?
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 10 metrów na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
2: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia systemu ostrzegania ludności pod kryptonimem Alarm 26. Między godziną 7 a 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe w różnych miejscowościach. To zaplanowana akcja szkoleniowa, więc nie ma powodu do niepokoju. Służby podkreślają, że są to jedynie testy systemu alarmowego. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia.
2: Makabryczne odkrycie w budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM-SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
1: Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami. Na autostradzie A4 w rejonie węzła Gościsław doszło do tragicznego wypadku. W sobotnie popołudnie zderzył się tam samochód ciężarowy z autem osobowym. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba, a druga została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Trasa w kierunku Wrocławia jest nieprzejezdna, a służby apelują o omijanie tego odcinka.
2: psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy z praw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajjar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Poznaniu z temperaturą 18 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne

0: metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
0: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
2: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie? Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
1: Chełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnej trasy Lata z radiem i telewizją polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knocking on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rose'a. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzycznych emocji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W polskim show biznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski jakby nigdy nic wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
2: Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą m.in. Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem?
1: Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Smaruj. Cóż, życie w show biznesie bywa nieprzewidywalne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali $300,000 na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach. Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyk, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
2: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania. System of a Down w końcu zawitał do Polski po niemal dekadzie, a Stadion Narodowy w Warszawie pękał w szwach. Pierwszy z dwóch koncertów zespołu już za nami, a fani nie tylko usłyszeli swoje ulubione kawałki, ale również zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana, który świętował swoje 51. urodziny. Chociaż w sieci dominują pozytywne opinie o formie zespołu, nie obyło się bez narzekań na jakość dźwięku. Cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Katowic termometry ukażą 21 stopni i umiarkowane opady deszczu. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
0: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
1: We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu. W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
0: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego. Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
1: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w pobliżu węzła Gościsław doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu osobówki z ciężarówką zginęła jedna osoba, a druga została przetransportowana do szpitala helikopterem. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Służby apelują o omijanie tego odcinka i zachowanie ostrożności.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Letnia pogoda, dziś książkowa, gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
1: Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Grupa WB została wybrana jako członek założyciel EU-Ukraine Drone Alliance, pierwszej platformy współpracy przemysłu europejskiego i ukraińskiego. To wyróżnienie podkreśla jej pozycję jako lidera w dziedzinie systemów bezzałogowych. Grupa WB wnosi swoje doświadczenie w projektowaniu i produkcji dronów, co jest kluczowe dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej w tym obszarze. Sojusz ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii dronowych i antydronowych, bazując na doświadczeniach z wojny w Ukrainie. Członkowie sojuszu będą współtworzyć kierunki rozwoju technologii i rekomendacje dla przyszłych programów europejskich. Grupa WB działa w Ukrainie od 2014 roku, dostarczając zaawansowane systemy rozpoznania i współpracując z ukraińskim wojskiem.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i napięcia. W 1938 odcinku, który wkrótce zostanie wyemitowany, rodzina Chodakowskich znów znajdzie się w centrum dramatycznych wydarzeń. Aneta i Olek, już zmęczeni problemami z Aleksandrem Sowińskim, będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom. Iwona, zaniepokojona serią złowieszczych znaków, zacznie przygotowywać się na najgorsze, co wywoła niepokój wśród bliskich. Aneta, próbując uspokoić matkę, szybko zorientuje się, że sytuacja jest poważniejsza, niż się wydawało. Tymczasem Sowiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zaszkodzić Chodakowskim. Nowe odcinki zapowiadają się więc pełne napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. Panna Młoda powraca z emocjonującym 154 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 25 lipca na TVP 2 o godzinie 17:15. W centrum uwagi znajdzie się Bejza, która zmaga się z trudnościami opieki nad niemowlęciem. Jej zagubienie i bezradność narastają, a widok Cichana z inną osobą skłania ją do podjęcia radykalnej decyzji o odejściu z dzieckiem. Tymczasem Tajar pojawia się w ostatniej chwili, by uratować Jące z opresji. W rezydencji panuje napięta atmosfera, a Mukader zaczyna myśleć o drastycznych krokach. Serial Panna Młoda przyciąga widzów dzięki intrygującej fabule i wyrazistym postaciom, a każdy odcinek odkrywa nowe tajemnice mieszkańców rezydencji Develioglu. Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 19 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat. Bez przesady. Bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
3: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
3: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
2: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego. Grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
2: W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć

0: Plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
0: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Krakowa termometry ukażą 22 stopnie i intensywne opady deszczu. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej. Izabela Chan, gwiazda TVN-u, z impetem podbija świat telewizji, prowadząc Azja Express i Dzień Dobry TVN. Choć jej kariera kwitnie, życie prywatne owiane jest tajemnicą, a jej partner Dominik unika blasku fleszy jak ognia. Chan, od Miss Polonia do telewizyjnej ikony, ceni sobie spokój i czas z ukochanym oraz psami, z dala od medialnego zgiełku. Cóż, nie każdy chce być celebrytą, nawet jeśli ma się taką gwiazdę u boku.
2: W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedoysa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z Fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie.
1: Maciej Orłoś, legenda polskiej telewizji, dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o swoich emeryturach. Okazuje się, że jego świadczenie jest wyższe niż się spodziewał, ale wciąż nie spełnia jego oczekiwań. Cóż, może to dlatego, że składki nie były takie małe, ale przecież każdy chciałby więcej, prawda? Orłoś, podobnie jak Artur Barciś, wciąż pracuje, bo jak sam mówi, lubi swoją pracę. Może to właśnie pasja do pracy jest najlepszym zabezpieczeniem na starość?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu, czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji. Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Mega Camp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Eddie Vedder, głos pokolenia, który wolałby być gdziekolwiek indziej niż na piedestale rockowej sławy. Gdy Pearl Jam zdobywał szczyty, on walczył z własną legendą, unikając blichtru jak ognia. Zamiast cieszyć się tytułem gwiazdy rocka, Vedder widział w nim pułapkę, która pochłaniała jego duszę. Po tragedii na festiwalu Roskilde, gdzie zginęło 9 osób, Vedder zrozumiał, że iluzja kontroli na scenie jest niebezpieczna. Dziś, zamiast stadionowego hałasu, wybiera ukulele i autentyczność, pokazując, że prawdziwa siła tkwi w prostocie.
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie lekkie opady deszczu. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz umiarkowane opady deszczu. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję, miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express. Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. W sobotni wieczór w Mietniowie w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada przyczyny zdarzenia, w którym motocyklista zjechał z jezdni i uderzył w betonowy przepust. Służby apelują o ostrożność na drogach i przestrzeganie przepisów.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
2: W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta, dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektryczny. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a dwóch młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
2: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy z praw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie? W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.
2: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mariusz w końcu odkryje kłamstwa Kasi, która ukrywa przed nim prawdę o ojcostwie ich córki Zosi. Kasia, mimo zdrad z Sowińskim, będzie starała się utrzymać swoje sekrety w tajemnicy. Jednak Aleksander nie zamierza odpuścić i będzie szantażował Kasię, żądając coraz więcej. Tymczasem Mariusz zacznie interesować się Martyną, kolejną partnerką Karskiego. Czy Mariusz zdecyduje się na nowy związek, czy jednak pozostanie z niczym? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik. Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
2: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne

0: pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Krakowa spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie intensywne opady deszczu. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
2: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
1: Chełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnej trasy Lata z radiem i telewizją polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knocking on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rosa. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzycznych emocji. W polskim show biznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski, jakby nigdy nic, wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wielkie emocje w Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. 19. edycja rusza bez królewskiej pary, ale za to z nowymi ulubieńcami. Magdalena Tarnowska, mimo plotek, wraca na parkiet, a towarzyszyć jej będą między innymi Michał Bartkiewicz i Sara Janicka. Czyżby taneczne parkiety były teraz bardziej gorące niż kiedykolwiek? Czas pokaże, kto zatańczy do finału. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
1: Justyna Steczkowska, znana z promowania zdrowego stylu życia, zaskoczyła wszystkich, zostając twarzą popularnego napoju gazowanego. Katarzyna Bosacka nie szczędziła jej złośliwości, pytając, jak 21 łyżeczek cukru płynie na jej boskie biodra. Pani są podzieleni, a sama Steczkowska przyznaje, że to jej guilty pleasure. Cóż, nawet najzdrowsi czasem ulegają pokusom.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje w tańcu z gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Smaruj. Cóż, życie w show biznesie bywa nieprzewidywalne.
2: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania. System of a Down w końcu zawitał do Polski po niemal dekadzie, a Stadion Narodowy w Warszawie pękał w szwach. Pierwszy z dwóch koncertów zespołu już za nami, a fani nie tylko usłyszeli swoje ulubione kawałki, ale również zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana, który świętował swoje 51. urodziny. Chociaż w sieci dominują pozytywne opinie o formie zespołu, nie obyło się bez narzekań na jakość dźwięku. Cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda?
1: The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat, w tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. Miasto pod wodą wygląda inaczej. Spacer w kałużach również może być przygodą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: W miejscowości Budziska, niedaleko Halinowa, odkryto makabryczne znalezisko. Przechodnie natknęli się na zafoliowane paczki z martwymi królikami i ich rozczłonkowanymi szczątkami. Sprawą zajmują się już organy ścigania, które prowadzą dochodzenie. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji oraz inspektorzy weterynaryjni.
1: W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust. Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego. W Bydgoszczy ruszył nowy sezon bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Na mieszkańców czeka 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System zyskał nowe stacje, a teraz w mieście jest ich aż 70. Wypożyczanie i zwracanie rowerów jest teraz łatwiejsze dzięki nadajnikom GPS i mechanizmom blokowania. Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, Dobrego Pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
1: Na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w pobliżu węzła Gościsław doszło do tragicznego wypadku. W zderzeniu osobówki z ciężarówką zginęła jedna osoba, a druga została przetransportowana do szpitala helikopterem. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Służby apelują o omijanie tego odcinka i zachowanie ostrożności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo, że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14 miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17 miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Dziś przypominamy jedną z największych afer III Rzeczypospolitej Polskiej – aferę Rywina. W 2002 roku Lew Rywin złożył korupcyjną propozycję, oferując zmianę ustawy medialnej w zamian za przychylność Gazety Wyborczej wobec SLD. Rywin został skazany na 2,5 roku więzienia, ale sąd nie potwierdził istnienia tzw. grupy trzymającej władzę. Afera ta przyczyniła się do upadku SLD. W tle pojawiają się także inne skandale, jak afera Orlenu czy oskarżenia wobec Józefa Oleksego o współpracę z rosyjskim wywiadem. Te wydarzenia miały znaczący wpływ na polską scenę polityczną.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Europejska Agencja Obrony opublikowała raport, który pokazuje rekordowy wzrost wydatków na obronność w Unii Europejskiej. W 2025 roku osiągnęły one 418 miliardów euro, a prognozy na 2026 rok mówią o 454 miliardach. Główny nacisk kładziony jest na inwestycje w nowy sprzęt, co budzi obawy o efektywne wykorzystanie nowoczesnego uzbrojenia. Współpraca między państwami członkowskimi pozostaje niska, a wspólne zakupy stanowią tylko 24% wydatków na sprzęt. Raport podkreśla potrzebę zrównoważenia budżetów i zwiększenia inwestycji w badania i rozwój.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a wraz z nim długo oczekiwany Sergiusz. Po 3 latach nieobecności jego powrót wywołuje ogromne emocje. Sergiusz, który kiedyś uratował Justina przed poważnymi kłopotami, teraz pojawi się na ekranie w zupełnie nowej odsłonie. Zdjęcia z planu sugerują, że jego historia nie zakończy się na krótkim epizodzie. Tajemnicza blondynka, Józefina Siwko, znana z Morfeusza i Papierów na szczęście, pojawiła się u jego boku. Czy to nowa miłość Sergiusza? Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie tej zagadki. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
1: W 983 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Nana, przekonana, że Poyraz wybrał Ecem, podejmuje dramatyczną decyzję. Spakuje swoje rzeczy, zdejmie obrączkę i zapowie, że nie będzie stawiać przeszkód przy rozwodzie. Poyraz, zdruzgotany jej decyzją, nie będzie w stanie wydobyć z siebie słowa. Tymczasem Ecem odkrywa tajemnicę dotyczącą jej i Poyraza, co tylko pogłębia chaos. Mariam, pełna poczucia winy, przyznaje się do usunięcia wiadomości, co prowadzi do kolejnych nieporozumień. Czy to definitywny koniec związku Nany i Poyraza? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki.
2: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mariusz w końcu odkryje kłamstwa Kasi, która ukrywa przed nim prawdę o ojcostwie ich córki Zosi. Kasia, mimo zdrad z Sowińskim, będzie starała się utrzymać swoje sekrety w tajemnicy. Jednak Aleksander nie zamierza odpuścić i będzie szantażował Kasię, żądając coraz więcej. Tymczasem Mariusz zacznie interesować się Martyną, kolejną partnerką Karskiego. Czy Mariusz zdecyduje się na nowy związek, czy jednak pozostanie z niczym? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
2: Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: słuchań w Wielkiej Brytanii, podobnych do tych w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy śledczy są tym zainteresowani, co może być problematyczne dla byłego księcia Andrzeja. Virginia Giuffre, która oskarżała Andrzeja o wykorzystywanie seksualne, zmarła w 2025 roku, a jej śmierć uznano za samobójstwo. Rodzina Giuffre nie ustaje w walce o sprawiedliwość. Tragiczna katastrofa lotnicza na Bahamach. Samolot Cessna 402 Cellini Flamingo Air rozbił się krótko po starcie z Nassau, zabijając wszystkie 10 osób na pokładzie. Maszyna napotkała problemy w trakcie lotu i spadła na zalesiony teren wyspy North Andros. Tego samego dnia inny samolot tej linii musiał awaryjnie wrócić do Nassau, gdzie po lądowaniu stanął w płomieniach. Władze Bahamów tymczasowo uziemiły wszystkie samoloty Flamingo Air.
1: Turcja sprzedała system obrony powietrznej S-400 jednemu z krajów Zatoki Perskiej, prawdopodobnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim lub Katarowi. Transakcja ta może otworzyć Ankarze drogę do zniesienia amerykańskich sankcji i powrotu do programu myśliwców F-35. Oficjalne potwierdzenie tej sprzedaży ma nastąpić wkrótce. Prezydent Erdogan wyraził nadzieję na pozytywne relacje z USA, mimo sprzeciwu ze strony Izraela i Grecji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 1 lipca obowiązują nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych. Szeregowy otrzyma teraz 182 zł za dzień służby. Podwyżki dotyczą m.in. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz tych w dobrowolnej służbie zasadniczej. Zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej i wzmocnienie rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.
0: Erik Bagiński, znany przedsiębiorca i działacz polonijny, w 2025 roku pełnił funkcję wielkiego marszałka Parady Puławskiego. Podkreśla, że młode pokolenie Polonii coraz aktywniej angażuje się w życie społeczności, a dzieci polskich emigrantów coraz lepiej mówią po polsku. Bagiński zachęca tegorocznych marszałków Parady do aktywnego zapraszania ludzi i angażowania młodych w wydarzenia polonijne. Jego zdaniem Parada Puławskiego to wyjątkowy moment, który pokazuje jedność i siłę Polonii w Ameryce. Nadmorski klimat jest korzystny dla zdrowia, zwłaszcza dzięki obecności jodu w powietrzu. Najwięcej tego pierwiastka można wdychać jesienią, zimą i wczesną wiosną, kiedy wiatr i sztormy zwiększają jego stężenie. Najlepsze efekty przynoszą spacery blisko brzegu, do 300 metrów od morza. Pamiętajmy jednak, że choć pobyt nad morzem wspiera zdrowie, nie zastąpi zbilansowanej diety ani leczenia.
1: Na Mazowszu zlikwidowano nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli ponad 1 000 000 papierosów oraz blisko 2 tony tytoniu. Zatrzymano 5 mężczyzn, w tym 3 obywateli Ukrainy, obywatela Mołdawii i Polaka. Sąd w Mławie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Głuchołazach w niedzielę 5 lipca wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Dzielnicowi młodszy aspirant Maciej Pietrzak i sierżant Maciej Żądło jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 37-letniego mężczyznę z zadymionego mieszkania. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. W akcji uczestniczyli również strażacy z lokalnych jednostek. Służby apelują o szybkie zgłaszanie zagrożeń, podkreślając, że każda minuta ma znaczenie. Kraków znalazł się w czołówce najbardziej przyjaznych do życia miast na świecie według najnowszego rankingu Economist Intelligence Unit. Miasto zostało docenione za wyjątkową atmosferę, bogatą ofertę kulturalną i rozwiniętą scenę gastronomiczną. W zestawieniu wyprzedziły go jedynie takie miasta jak Bath w Wielkiej Brytanii, Panama, Guadalajara i Medellin. To dowód, że inwestowanie w przestrzeń publiczną i jakość życia przynosi wymierne efekty. Policja w Gdyni zatrzymała 5 osób odpowiedzialnych za agresję wobec 15-letniego chłopca. Do incydentu doszło 6 lipca w tunelu przy stacji SKM Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. Napastnicy zaatakowali chłopca z powodu koszulki klubu piłkarskiego, którą miał na sobie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. W Namysłowie policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który uszkodził samochód na lokalnym parkingu. Do zatrzymania doszło po analizie nagrań z monitoringu, które pokazały, jak mężczyzna skacze po dachu i masce auta. Właściciel pojazdu oszacował straty na około 10 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi teraz kara do 5 lat więzienia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zupa pomidorowa to jedno z ulubionych dań Polaków, ale często zaskakuje nieprzyjemną kwasowością. Okazuje się, że prosty trik może pomóc w jej zneutralizowaniu. Wystarczy dodać szczyptę sody oczyszczonej, która zniweluje kwasowy posmak. Dzięki temu zupa zyska idealnie zbalansowany smak i aksamitną konsystencję.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 17 stopni, a na niebie

0: Obserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Krakowa termometry ukażą 20 stopni i intensywne opady deszczu. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej.
2: Dominika Gwit, nasza ulubiona królowa Instagrama, znowu w akcji. Aktorka nie przestaje zasypywać fanów zdjęciami z wakacji nad polskim morzem, gdzie odpoczywa z synkiem. Słońce, plaża i uśmiechy. To jej recepta na idealne lato. Internauci zachwyceni, a Dominika żartuje, że może spamować wakacjami bez końca. Cóż, kto by się nie chciał tak zmęczyć na urlopie? W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i BDOESA 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie.
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu, czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Joanna Kołaczkowska, znana jako niezrównana Aśka z Hrabi, potrafiła rozśmieszać Polskę jednym spojrzeniem, choć jej własne życie przypominało bardziej dramat niż komedię. Strata ojca, rozpad małżeństwa i walka z chorobą to tylko niektóre z wyzwań, którym musiała stawić czoła. Mimo że minął już rok od jej śmierci, wciąż trudno uwierzyć, że nie ma jej z nami. Jej sceniczna energia i absurdalny humor były tylko jedną stroną medalu, za którym kryła się kobieta pełna sprzeczności i głębokich refleksji.
2: Doda Mega Camp zakończony sukcesem, a uczestniczki wróciły do domów z pełnymi brzuchami i nowymi doświadczeniami. W luksusowym grudku nad Dunajcem, zamiast standardowych diet, serwowano frytki, co w świecie fitness brzmi jak herezja. Doda jednak przekonuje, że odpowiednio zbilansowane węglowodany to klucz do sukcesu. A frytki na wysokiej jakości tłuszczu wołowym to nie grzech, a raczej nowa moda. Kto by pomyślał, że droga do wymarzonej sylwetki może prowadzić przez talerz frytek? W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą.
1: Eddie Vedder, głos pokolenia, który wolałby być gdziekolwiek indziej niż na piedestale rockowej sławy. Gdy Pearl Jam zdobywał szczyty, on walczył z własną legendą, unikając blichtru jak ognia. Zamiast cieszyć się tytułem gwiazdy rocka, Vedder widział w nim pułapkę, która pochłaniała jego duszę. Po tragedii na festiwalu Roskilde, gdzie zginęło 9 osób, Vedder zrozumiał, że iluzja kontroli na scenie jest niebezpieczna. Dziś, zamiast stadionowego hałasu, wybiera ukulele i autentyczność, pokazując, że prawdziwa siła tkwi w prostocie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirvana. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyk, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Katowic termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane opady deszczu. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Makabryczne odkrycie w Budziskach pod Halinowem. Przy leśnej drodze znaleziono 2 worki z ciałami królików. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb, które natychmiast podjęły działania. Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej. Śledztwo trwa, a znalezione dowody mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. W sobotni wieczór w Mietniowie w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada przyczyny zdarzenia, w którym motocyklista zjechał z jezdni i uderzył w betonowy przepust. Służby apelują o ostrożność na drogach i przestrzeganie przepisów.
1: Nowe zestawienie wskazuje na miasta w Polsce, które uchodzą za najsmutniejsze, z dominacją miejscowości z południa kraju. Wśród nich są miasta z Górnego i Dolnego Śląska, które odczuły skutki transformacji ustrojowej i upadku przemysłu. Na liście znalazły się także Radom i Konin, zmagające się z problemami na rynku pracy i transformacją energetyczną. Mimo trudności, wiele z tych miast ma bogatą historię i mieszkańców walczących o lepszą przyszłość.
0: W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta, dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie. Jeśli szukacie idealnego miejsca na weekendowy wypad, w okolicach Grudziądza znajdziecie wiele atrakcyjnych kąpielisk. W zasięgu krótkiej podróży samochodem czekają na Was m.in. plaża miejska nad Jeziorem Rudnickim Wielkim oraz zrewitalizowana plaża Tarpno. Oba miejsca oferują nowoczesne zaplecze rekreacyjne i są strzeżone przez ratowników. Dla miłośników natury polecamy kąpielisko Trzcianno w Borach Tucholskich, które urzeka krystalicznie czystą wodą i pięknymi widokami.
0: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a dwóch młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
3: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy z praw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i konfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował

0: dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik. Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
2: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie intensywne opady deszczu. W Szczecinie zobaczymy też 16 stopni i lekkie opady deszczu. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie.

0: Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
3: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
2: Chełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knocking on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rosa. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzyczną emocji. W polskim show biznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski jakby nigdy nic wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
2: Justyna Steczkowska, znana z promowania zdrowego stylu życia, zaskoczyła wszystkich, zostając twarzą popularnego napoju gazowanego. Katarzyna Bosacka nie szczędziła jej złośliwości, pytając, jak 21 łyżeczek cukru płynie na jej boskie biodra. Fani są podzieleni, a sama Steczkowska przyznaje, że to jej guilty pleasure. Cóż, nawet najzdrowsi czasem ulegają pokusom. Warszawa zamieniła się w metalowy raj, a wszystko za sprawą System of a Down, którzy zagrali dwa koncerty na PGE Narodowym. Nie dość, że fani mogli posłuchać kultowych riffów, to jeszcze mieli szansę na zdobycie unikatowych kostek do gitary z wizerunkiem Lolka. Szawo Odadian, basista zespołu, ukrył je w różnych zakątkach stolicy, a wskazówki do ich znalezienia można było śledzić w mediach społecznościowych. Metalowe szaleństwo w pełni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basista zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali 300 tysięcy dolarów na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach.
3: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania. System of a Down w końcu zawitał do Polski po niemal dekadzie, a Stadion Narodowy w Warszawie pękał w szwach. Pierwszy z dwóch koncertów zespołu już za nami, a fani nie tylko usłyszeli swoje ulubione kawałki, ale również zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana, który świętował swoje 51. urodziny. Chociaż w sieci dominują pozytywne opinie o formie zespołu, nie obyło się bez narzekań na jakość dźwięku. Cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda?
2: The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat, w tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Katowic termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane opady deszczu. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10 Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
0: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu. Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i wersja przeglądarkowa są niedostępne. Awaria ma charakter międzynarodowy, a liczba zgłoszeń rośnie. Przedstawiciele Meta nie podali jeszcze przyczyny ani czasu naprawy usterki. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze. W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
0: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego. Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
0: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi we Wrocławiu, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei w Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1017. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Dziś przypada rocznica tragicznych wydarzeń sprzed 94 lat. 30 kwietnia 1932 roku w Warszawie doszło do zabójstwa Gastona Koellera Badina, dyrektora zakładów Żyrardowski. Jego śmierć ujawniła kulisy jednej z największych afer gospodarczych II Rzeczypospolitej. Francuski inwestor Marcel Boussac był oskarżany o celowe doprowadzanie fabryki do upadku, co pogrążyło całe miasto w kryzysie. Proces zabójcy Juliana Blachowskiego stał się publicznym oskarżeniem systemu i wywołał ogólnopolską dyskusję. dyskusję o granicach zagranicznego kapitału. Historia ta wciąż budzi pytania o odpowiedzialność państwa i inwestorów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
3: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża.

0: Ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
0: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
1: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
0: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Tak samo dla Szczecina termometry ukażą 16 stopni i lekkie opady deszczu. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej.
2: W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedoysa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie.
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu? Czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Zmaruj. Cóż, życie w showbiznesie bywa nieprzewidywalne.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Na parkiecie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Tej jesieni zagości Monika Bożyn, znana wokalistka jazzowa, która swoje umiejętności szlifowała w Stanach Zjednoczonych. Czy jej taneczne kroki będą równie porywające jak jej muzyka? Do grona uczestników dołączyli także m.in. Helena Englert, Mandaryna i Piotr Guma Gumulec. Ciekawe, czy te gwiazdy zatańczą nam na nosie, czy może na parkiecie pokażą coś, co zapamiętamy na długo.
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynku. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia? Eddie Vedder, głos pokolenia, który wolałby być gdziekolwiek indziej niż na piedestale rockowej sławy. Gdy Pearl Jam zdobywał szczyty, on walczył z własną legendą, unikając blichtru jak ognia. Zamiast cieszyć się tytułem gwiazdy rocka, Vedder widział w nim pułapkę, która pochłaniała jego duszę. Po tragedii na festiwalu Roskilde, gdzie zginęło 9 osób, Vedder zrozumiał, że iluzja kontroli na scenie jest niebezpieczna. Dziś, zamiast stadionowego hałasu, wybiera ukulele i autentyczność, pokazując, że prawdziwa siła tkwi w prostocie.
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem 1 na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis Van Huyck, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze. Kto by pomyślał, że piosenka o depresji i uzależnieniu stanie się hymnem odkupienia? Johnny Cash, legenda country, wziął na warsztat utwór Hurt, Nine Inch Nails, zmieniając go w poruszającą refleksję nad przemijaniem. Początkowo Trent Reznor, autor oryginału, czuł się, jakby ktoś grzebał w jego intymnym pamiętniku, ale przejmujący teledysk zmienił wszystko. Dziś Hurt to nie tylko piosenka, to emocjonalny pomnik, który wielu uważa za dzieło Casha, a nie Reznora.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Katowic termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane opady deszczu. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i strona internetowa przestały działać, a liczba zgłoszeń o awarii gwałtownie wzrosła. Problem dotyczy wyłącznie Facebooka, podczas gdy Instagram i inne platformy Mety działają bez zakłóceń. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa awaria. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
2: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
1: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM-SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Chłopach nad Bałtykiem wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu nagłego załamania pogody. Silne fale i wzburzone morze zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Choć temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 17, wejście do morza jest obecnie niebezpieczne. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, a jakość wody pozostaje dobra. W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
1: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
1: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy z praw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością ledwie odczuwalną. W Poznaniu prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie.

0: odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
0: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie intensywne opady deszczu. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 16 stopni i lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
2: Joanna Koroniewska i Maciej Bowbor, ulubieńcy internetu, zaskakują szczerością. Choć ich związek wydaje się być idealny, aktorka przyznaje, że daleko im do perfekcji. To ciężka robota, niemal każdego dnia, mówi Koroniewska, podkreślając, że media społecznościowe pokazują tylko wycinek rzeczywistości. Cóż, nawet w świecie celebrytów nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
1: Chełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knocking on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rose'a. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzyczną emocji. W polskim show biznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski, jakby nigdy nic, wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
1: Wielkie emocje na stadionie Meadowlands w East Rutherford, gdzie za chwilę rozpocznie się finał mundialu między Argentyną a Hiszpanią. Polacy, jak zwykle, oglądają z kanapy, ale przynajmniej mamy co wspominać. Pamiętne wykonanie hymnu przez Edytę Górniak w 2002 roku, które przeszło do historii jako muzyczna katastrofa, nadal budzi emocje. Tymczasem dzisiejszy finał z pierwszym w historii halftime show z udziałem Madonny, Shakiry, BTS i Justina Biebera obiecuje być bardziej spektakularny niż nasze piłkarskie sukcesy.
2: Chełm na chwilę stał się centrum wszechświata, przynajmniej tego muzycznego. Podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską Agnieszka Woźniak-Starak błyszczała jak księżniczka, a Lanbery przyciągała wzrok gotyckim stylem. Krzysztof Skiba zaskoczył wszystkich, prezentując swój umięśniony brzuch, plastikowy, ale zawsze coś. Tłumy fanów śpiewały największe hity, a miasto zamieniło się w prawdziwą muzyczną stolicę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali 300 tysięcy dolarów na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach.
2: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
1: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja. The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat. W tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane opady deszczu. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10 Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i wersja przeglądarkowa są niedostępne. Awaria ma charakter międzynarodowy, a liczba zgłoszeń rośnie. Przedstawiciele Meta nie podali jeszcze przyczyny ani czasu naprawy usterki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję. W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust. Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie. Mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
2: Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo, że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14 miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17 miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Rząd wprowadza podatek cyfrowy, który obejmie największe firmy internetowe działające w Polsce. Konsultacje nad projektem ustawy ruszają jeszcze w lipcu. Nowa danina ma przynieść do budżetu państwa nawet 3 miliardy złotych rocznie. Podatek obejmie firmy z globalnymi przychodami powyżej 1 miliarda euro i ponad 25 milionami złotych przychodów w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że projekt nie jest wymierzony w żaden konkretny kraj, choć zapłacą go także amerykańskie giganty. Dyskusja na temat podatku cyfrowego budzi wiele emocji i może stać się jedną z najważniejszych debat gospodarczych tego roku.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej. Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki. Dzięki współpracy

0: Kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
1: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i BDOESA 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z Fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie? Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
1: Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Smaruj. Cóż, życie w showbiznesie bywa nieprzewidywalne.
0: Na parkiecie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Tej jesieni zagości Monika Bożym, znana wokalistka jazzowa, która swoje umiejętności szlifowała w Stanach Zjednoczonych. Czy jej taneczne kroki będą równie porywające jak jej muzyka? Do grona uczestników dołączyli także m.in. Helena Englert, Mandaryna i Piotr Guma Gumulec. Ciekawe, czy te gwiazdy zatańczą nam na nosie, czy może na parkiecie pokażą coś, co zapamiętamy na długo.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą.
1: Warszawa zamieniła się w metalowy raj, a wszystko za sprawą System of a Down, którzy zagrali dwa koncerty na PGE Narodowym. Nie dość, że fani mogli posłuchać kultowych riffów, to jeszcze mieli szansę na zdobycie unikatowych kostek do gitary z wizerunkiem Lolka. Szawo Odadian, basista zespołu, ukrył je w różnych zakątkach stolicy, a wskazówki do ich znalezienia można było śledzić w mediach społecznościowych. Metalowe szaleństwo w pełni. Eddie Vedder, głos pokolenia, który wolałby być gdziekolwiek indziej niż na piedestale rockowej sławy. Gdy Pearl Jam zdobywał szczyty, on walczył z własną legendą, unikając blichtru jak ognia. Zamiast cieszyć się tytułem gwiazdy rocka, Vedder widział w nim pułapkę, która pochłaniała jego duszę. Po tragedii na festiwalu Roskilde, gdzie zginęło 9 osób, Vedder zrozumiał, że iluzja kontroli na scenie jest niebezpieczna. Dziś, zamiast stadionowego hałasu, wybiera ukulele i autentyczność, pokazując, że prawdziwa siła tkwi w prostocie.
0: Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way, Nirwany, Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego.
0: System of a Down w końcu zawitał do Polski po niemal dekadzie, a Stadion Narodowy w Warszawie pękał w szwach. Pierwszy z dwóch koncertów zespołu już za nami, a fani nie tylko usłyszeli swoje ulubione kawałki, ale również zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana, który świętował swoje 51. urodziny. Chociaż w sieci dominują pozytywne opinie o formie zespołu, nie obyło się bez narzekań na jakość dźwięku. Cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda?
1: Kto by pomyślał, że piosenka o depresji i uzależnieniu stanie się hymnem odkupienia? Johnny Cash, legenda country, wziął na warsztat utwór Hurt, Nine Inch Nails, zmieniając go w poruszającą refleksję nad przemijaniem. Początkowo Trent Reznor, autor oryginału, czuł się, jakby ktoś grzebał w jego intymnym pamiętniku, ale przejmujący teledysk zmienił wszystko. Dziś Hurt to nie tylko piosenka, to emocjonalny pomnik, który wielu uważa za dzieło Casha, a nie Reznora.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i strona internetowa przestały działać, a liczba zgłoszeń o awarii gwałtownie wzrosła. Problem dotyczy wyłącznie Facebooka, podczas gdy Instagram i inne platformy Mety działają bez zakłóceń. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa awaria. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
2: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
1: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta, dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Chłopach nad Bałtykiem wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu nagłego załamania pogody. Silne fale i wzburzone morze zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Choć temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 17, wejście do morza jest obecnie niebezpieczne. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, a jakość wody pozostaje dobra. W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
1: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
1: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii. Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później. Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane opady deszczu. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20:15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
2: Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji.

0: ostatni odcinek, zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła odpocząć od świata online i zniknąć z mediów społecznościowych na wakacje. Niestety, zamiast błogiego relaksu, skończyło się na złamanym palcu u stopy. Patrząc w niebo, potknęła się i teraz wraca do pracy na jednej nodze. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą stawić czoła grawitacji.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej. Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji. Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu? Czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Chełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnej trasy Lata z radiem i telewizją polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knocking on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rosa. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzycznych emocji. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski jakby nigdy nic wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
0: Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
1: Justyna Steczkowska, znana z promowania zdrowego stylu życia, zaskoczyła wszystkich, zostając twarzą popularnego napoju gazowanego. Katarzyna Bosacka nie szczędziła jej złośliwości, pytając, jak 21 łyżeczek cukru płynie na jej boskie biodra. Fani są podzieleni, a sama Steczkowska przyznaje, że to jej guilty pleasure. Cóż, nawet najzdrowsi czasem ulegają pokusom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wielkie emocje na stadionie Meadowlands w East Rutherford, gdzie za chwilę rozpocznie się finał mundialu między Argentyną a Hiszpanią. Polacy, jak zwykle, oglądają z kanapy, ale przynajmniej mamy co wspominać. Pamiętne wykonanie hymnu przez Edytę Górniak w 2002 roku, które przeszło do historii jako muzyczna katastrofa, nadal budzi emocje. Tymczasem dzisiejszy finał z pierwszym w historii halftime show z udziałem Madonny, Shakiry, BTS i Justina Biebera obiecuje być bardziej spektakularny niż nasze piłkarskie sukcesy.
0: Chełm na chwilę stał się centrum wszechświata, przynajmniej tego muzycznego. Podczas koncertu Lato z radiem i telewizją polską Agnieszka Woźniak-Starak błyszczała jak księżniczka, a Lambery przyciągała wzrok gotyckim stylem. Krzysztof Skiba zaskoczył wszystkich, prezentując swój umięśniony brzuch, plastikowy, ale zawsze coś. Tłumy fanów śpiewały największe hity, a miasto zamieniło się w prawdziwą muzyczną stolicę. Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
1: The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat, w tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję. W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust. Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
2: Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo, że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Dziś przypominamy jedną z największych afer III Rzeczypospolitej Polskiej – aferę Rywina. W 2002 roku Lew Rywin złożył korupcyjną propozycję, oferując zmianę ustawy medialnej w zamian za przychylność Gazety Wyborczej wobec SLD. Rywin został skazany na 2,5 roku więzienia, ale sąd nie potwierdził istnienia tzw. grupy trzymającej władzę. Afera ta przyczyniła się do upadku SLD. W tle pojawiają się także inne skandale, jak afera Orlenu czy oskarżenia wobec Józefa Oleksego o współpracę z rosyjskim wywiadem. Wszystkie te wydarzenia miały znaczący wpływ na polską scenę polityczną.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
1: Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
2: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: W Polsce coraz więcej prawników i ekspertów od compliance może liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Firmy intensywnie poszukują specjalistów z doświadczeniem, szczególnie w obszarach nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Legal directorzy i head of legal zarabiają od 30 do 50 tysięcy złotych, a średnia pensja na tych stanowiskach wynosi około 35 tysięcy złotych. Początkujący specjaliści do spraw prawnych mogą liczyć na wynagrodzenie od 7 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. miesięcznie. Wraz z doświadczeniem zarobki szybko rosną, a zapotrzebowanie na prawników wciąż się zwiększa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę, także wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20:15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu Na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej. Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli 2. miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Latem ogórki są szczegółowo rozpoznać.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria szykuje się na wielkie muzyczne show, bo to właśnie tam odbędzie się 71. konkurs piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku. Sofia, stolica kraju, jest na czołowej pozycji w wyścigu o miano miasta gospodarza, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem Kanada zaskoczyła wszystkich, debiutując w konkursie, a Macedonia Północna wraca po dłuższej przerwie. Polska wciąż trzyma wszystkich w niepewności, bo Telewizja Polska milczy na temat swojego reprezentanta. W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedosa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie. Wielki finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 rozgrzewa nie tylko boiska, ale i domy celebrytów. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, niczym bohaterowie telenoweli, postanowili kibicować przeciwnym drużynom. Ona w koszulce Hiszpanii, on w barwach Argentyny. Czyżby szykowała się małżeńska awantura? Na szczęście wszystko wskazuje na to, że emocje pozostaną na poziomie przyjacielskiej rywalizacji, a najważniejsza będzie dobra zabawa. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Zmaruj. Cóż, życie w show biznesie bywa nieprzewidywalne.
1: Na parkiecie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Tej jesieni zagości Monika Bożym, znana wokalistka jazzowa, która swoje umiejętności szlifowała w Stanach Zjednoczonych. Czy jej taneczne kroki będą równie porywające jak jej muzyka? Do grona uczestników dołączyli także m.in. Helena Englert, Mandaryna i Piotr Guma, Gumulec. Ciekawe, czy te gwiazdy zatańczą nam na nosie, czy może na parkiecie pokażą coś, co zapamiętamy na długo.
2: Warszawa zamieniła się w metalowy raj, a wszystko za sprawą System of a Down, którzy zagrali dwa koncerty na PGE Narodowym. Nie dość, że fani mogli posłuchać kultowych riffów, to jeszcze mieli szansę na zdobycie unikatowych kostek do gitary z wizerunkiem Lolka. Szavo Odadzian, basista zespołu, ukrył je w różnych zakątkach stolicy, a wskazówki do ich znalezienia można było śledzić w mediach społecznościowych. Metalowe szaleństwo w pełni. Eddie Vedder, głos pokolenia, który wolałby być gdziekolwiek indziej niż na piedestale rockowej sławy. Gdy Pearl Jam zdobywał szczyty, on walczył z własną legendą, unikając blichtru jak ognia. Zamiast cieszyć się tytułem gwiazdy rocka, Vedder widział w nim pułapkę, która pochłaniała jego duszę. Po tragedii na festiwalu Roskilde, gdzie zginęło 9 osób, Vedder zrozumiał, że iluzja kontroli na scenie jest niebezpieczna. Dziś, zamiast stadionowego hałasu, wybiera ukulele i autentyczność, pokazując, że prawdziwa siła tkwi w prostocie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1967 roku doszło do jednego z najbardziej absurdalnych połączeń w historii muzyki. Jimi Hendrix, mistrz gitary i psychodelicznych brzmień, został supportem dla popowej grupy The Monkees, idoli nastolatek. Jak można się domyślić, młode fanki nie były gotowe na jego muzyczne ekscesy, a sam Hendrix szybko zrezygnował z tej trasy, pokazując publiczności środkowy palec. Na koniec menedżerowie wymyślili bajkę o protestach konserwatywnej organizacji, by ratować wizerunek artysty. Cóż, czasem nawet rockowy buntownik musi uciekać przed popcornem. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
2: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way Nirwany Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku. Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i wersja przeglądarkowa są niedostępne. Awaria ma charakter międzynarodowy, a liczba zgłoszeń rośnie. Przedstawiciele Meta nie podali jeszcze przyczyny ani czasu naprawy usterki.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski, w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu. Od jutra, 20 lipca, ulica Klaudyny na Żoliborzu zostanie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Prace potrwają do czwartku, 23 lipca, a kierowcy muszą liczyć się z objazdami. Zmiany dotyczą także 5 linii autobusowych, które pojadą innymi trasami. Szczegóły dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
1: W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
2: Na drodze wojewódzkiej numer 693 między Siemiatyczami a Milejczycami doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam 2 samochody, a 4 osoby, w tym 2 dzieci, zostały ranne. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Droga była zablokowana przez prawie 3 godziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
2: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
0: Sport w Radiu Super Express. Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
1: Leo Messi, kapitan reprezentacji Argentyny, podzielił się wzruszającym wpisem przed finałem mundialu, który może być jego ostatnim. 39-letni piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie drużyny, dziękując kolegom i kibicom za wspólne lata. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Messi ma szansę sięgnąć po kolejne Mistrzostwo Świata. Bez względu na wynik, jak podkreśla, drużyna już napisała niezapomnianą historię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Warszawie termometry pokażą również 17 stopni i umiarkowane opady deszczu. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
2: Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
3: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.

0: których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła odpocząć od świata online i zniknąć z mediów społecznościowych na wakacje. Niestety, zamiast błogiego relaksu, skończyło się na złamanym palcu u stopy. Patrząc w niebo, potknęła się i teraz wraca do pracy na jednej nodze. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą stawić czoła grawitacji.
2: Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
1: Joanna Koroniewska i Maciej Gowbor, ulubieńcy internetu, zaskakują szczerością. Choć ich związek wydaje się być idealny, aktorka przyznaje, że daleko im do perfekcji. To ciężka robota, niemal każdego dnia, mówi Koroniewska, podkreślając, że media społecznościowe pokazują tylko wycinek rzeczywistości. Cóż, nawet w świecie celebrytów nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
2: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu? Czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Hełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knocking on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rosa. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzycznych emocji. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski, jakby nigdy nic, wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
1: Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
2: Wielkie emocje na stadionie Meadowlands w East Rutherford, gdzie za chwilę rozpocznie się finał mundialu między Argentyną a Hiszpanią. Polacy, jak zwykle, oglądają z kanapy, ale przynajmniej mamy co wspominać. Pamiętne wykonanie hymnu przez Edytę Górniak w 2002 roku, które przeszło do historii jako muzyczna katastrofa, nadal budzi emocje. Tymczasem dzisiejszy finał z pierwszym w historii halftime show z udziałem Madonny, Shakiry, BTS i Justina Biebera obiecuje być bardziej spektakularny niż nasze piłkarskie sukcesy.
0: Słuchajcie Radia Super Express.
2: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali 300 tysięcy dolarów na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach.
1: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
2: The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat. W tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby? Kto by pomyślał, że piosenka o depresji i uzależnieniu stanie się hymnem odkupienia? Johnny Cash, legenda country, wziął na warsztat utwór Hurt, Nine Inch Nails, zmieniając go w poruszającą refleksję nad przemijaniem. Początkowo Trent Reznor, autor oryginału, czuł się, jakby ktoś grzebał w jego intymnym pamiętniku, ale przejmujący teledysk zmienił wszystko. Dziś Hurt to nie tylko piosenka, to emocjonalny pomnik, który wielu uważa za dzieło Casha, a nie Reznora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
0: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
0: Tragiczny finał wydarzeń nad jeziorem Moczydło w Karczewie. 6-letnia Renatka, która 26 czerwca zniknęła pod wodą na dzikim kąpielisku, zmarła po ponad tygodniowej walce o życie w szpitalu. Pogrzeb dziewczynki odbył się w miniony czwartek, a podczas ceremonii ksiądz podzielił się poruszającymi słowami jej mamy. Policja nadal bada okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i strona internetowa przestały działać, a liczba zgłoszeń o awarii gwałtownie wzrosła. Problem dotyczy wyłącznie Facebooka, podczas gdy Instagram i inne platformy Mety działają bez zakłóceń. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa awaria.
1: Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
0: Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
0: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku, mimo że ceny espresso są tam wysokie. Dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14 miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17 miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Rząd wprowadza podatek cyfrowy, który obejmie największe firmy internetowe działające w Polsce. Konsultacje nad projektem ustawy ruszają jeszcze w lipcu. Nowa danina ma przynieść do budżetu państwa nawet 3 miliardy złotych rocznie. Podatek obejmie firmy z globalnymi przychodami powyżej 1 miliarda euro i ponad 25 milionami złotych przychodów w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że projekt nie jest wymierzony w żaden konkretny kraj, choć zapłacą go także amerykańskie giganty. Dyskusja na temat podatku cyfrowego budzi wiele emocji i może stać się jedną z najważniejszych debat gospodarczych tego roku.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-mm miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. W Warszawie termometry pokażą też 17 stopni i umiarkowane opady deszczu. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik. Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
2: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. Kaczmarka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni i lekkie opady deszczu. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urpital psychiatryczny

0: Sekrety Królowej Ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
2: Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
1: Chełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnej trasy Lata z radiem i telewizją polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knocking on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rosa. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzycznych emocji. W polskim show biznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski, jakby nigdy nic, wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
1: Justyna Steczkowska, znana z promowania zdrowego stylu życia, zaskoczyła wszystkich, zostając twarzą popularnego napoju gazowanego. Katarzyna Bosacka nie szczędziła jej złośliwości, pytając, jak 21 łyżeczek cukru płynie na jej boskie biodra. Fani są podzieleni, a sama Steczkowska przyznaje, że to jej guilty pleasure. Cóż, nawet najzdrowsi czasem ulegają pokusom. Warszawa zamieniła się w metalowy raj, a wszystko za sprawą System of a Down, którzy zagrali dwa koncerty na PGE Narodowym. Nie dość, że fani mogli posłuchać kultowych riffów, to jeszcze mieli szansę na zdobycie unikatowych kostek do gitary z wizerunkiem Lolka. Szavo Odadian, basista zespołu, ukrył je w różnych zakątkach stolicy, a wskazówki do ich znalezienia można było śledzić w mediach społecznościowych. Metalowe szaleństwo w pełni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali 300 tysięcy dolarów na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach.
2: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania. System of a Down w końcu zawitał do Polski po niemal dekadzie, a Stadion Narodowy w Warszawie pękał w szwach. Pierwszy z dwóch koncertów zespołu już za nami, a fani nie tylko usłyszeli swoje ulubione kawałki, ale również zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana, który świętował swoje 51. urodziny. Chociaż w sieci dominują pozytywne opinie o formie zespołu, nie obyło się bez narzekań na jakość dźwięku. Cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda?
1: The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat, w tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
0: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu. Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i wersja przeglądarkowa są niedostępne. Awaria ma charakter międzynarodowy, a liczba zgłoszeń rośnie. Przedstawiciele Meta nie podali jeszcze przyczyny ani czasu naprawy usterki. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze. W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
0: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego. Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
0: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 23 stopnie. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo, że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Dziś przypada rocznica tragicznych wydarzeń sprzed 94 lat. 30 kwietnia 1932 roku w Warszawie doszło do zabójstwa Gastona Koellera Badina, dyrektora zakładów Żyrardowski. Jego śmierć ujawniła kulisy jednej z największych afer gospodarczych II Rzeczypospolitej. Francuski inwestor Marcel Boussac był oskarżany o celowe doprowadzanie fabryki do upadku, co pogrążyło całe miasto w kryzysie. Proces zabójcy Juliana Blachowskiego stał się publicznym oskarżeniem systemu i wywołał ogólnopolską dyskusję o granicach zagranicznego kapitału. Historia ta wciąż budzi pytania o odpowiedzialność państwa i inwestorów.
0: Słuchacie Radia Super Express. Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz,
2: które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Warszawie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20:15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20:15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18:25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
3: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził morską jednostkę rakietową, by ocenić jej gotowość bojową. Jednostka ta, wyposażona w nowoczesne pociski NSM, odgrywa kluczową rolę w obronie polskiego wybrzeża i wschodniej flanki NATO. Generał podkreślił znaczenie współpracy różnych rodzajów sił zbrojnych dla zapewnienia bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Wizyta miała na celu także wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu talentami w wojsku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
3: Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
2: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać. Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okresowała okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej.
2: W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedoysa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie.
1: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu, czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Zmaruj. Cóż, życie w showbiznesie bywa nieprzewidywalne.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Na parkiecie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Tej jesieni zagości Monika Bożyn, znana wokalistka jazzowa, która swoje umiejętności szlifowała w Stanach Zjednoczonych. Czy jej taneczne kroki będą równie porywające jak jej muzyka? Do grona uczestników dołączyli także m.in. Helena Englert, Mandaryna i Piotr Guma Gumulec. Ciekawe, czy te gwiazdy zatańczą nam na nosie, czy może na parkiecie pokażą coś, co zapamiętamy na długo.
1: Monika Richardson, znana prezenterka, zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem o życiu w pojedynkę. Okazuje się, że brak partnera to dla niej prawdziwy dar, a nie powód do smutku. W rozmowie z podcastem nie szczędziła cierpkich słów pod adresem byłych partnerów, sugerując, że jej dzieci oddychają z ulgą po zakończeniu nieudanych romansów. Czyżby samotność była nowym trendem w poszukiwaniu szczęścia? Eddie Vedder, głos pokolenia, który wolałby być gdziekolwiek indziej niż na piedestale rockowej sławy. Gdy Pearl Jam zdobywał szczyty, on walczył z własną legendą, unikając blichtru jak ognia. Zamiast cieszyć się tytułem gwiazdy rocka, Vedder widział w nim pułapkę, która pochłaniała jego duszę. Po tragedii na festiwalu Roskilde, gdzie zginęło 9 osób, Vedder zrozumiał, że iluzja kontroli na scenie jest niebezpieczna. Dziś, zamiast stadionowego hałasu, wybiera ukulele i autentyczność, pokazując, że prawdziwa siła tkwi w prostocie.
2: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem. Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem 1 na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Elvis Presley, największa gwiazda rock'n'rolla, nigdy nie zagrał poza Stanami Zjednoczonymi, a wszystko przez swojego menedżera, który bał się deportacji. Pułkownik Tom Parker, a właściwie Andreas Cornelis van Cuyk, ukrywał swoją mroczną przeszłość i nielegalny status w Stanach Zjednoczonych. Zamiast światowych tras, Elvis został uwięziony w Las Vegas, gdzie Parker spłacał swoje hazardowe długi kosztem zdrowia artysty. Król rocka zmarł, nie wiedząc, że człowiek, któremu ufał, zniszczył jego marzenia o międzynarodowej karierze. Kto by pomyślał, że piosenka o depresji i uzależnieniu stanie się hymnem odkupienia? Johnny Cash, legenda country, wziął na warsztat utwór Hurt, Nine Inch Nails, zmieniając go w poruszającą refleksję nad przemijaniem. Początkowo Trent Reznor, autor oryginału, czuł się, jakby ktoś grzebał w jego intymnym pamiętniku, ale przejmujący teledysk zmienił wszystko. Dziś Hurt to nie tylko piosenka, to emocjonalny pomnik, który wielu uważa za dzieło Casha, a nie Reznora.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i strona internetowa przestały działać, a liczba zgłoszeń o awarii gwałtownie wzrosła. Problem dotyczy wyłącznie Facebooka, podczas gdy Instagram i inne platformy Mety działają bez zakłóceń. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa awaria. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
2: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
1: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Chłopach nad Bałtykiem wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu nagłego załamania pogody. Silne fale i wzburzone morze zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Choć temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 17, wejście do morza jest obecnie niebezpieczne. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, a jakość wody pozostaje dobra. W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
1: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
1: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire, ale jego pierwszy mecz został przełożony z powodu pożarów w okolicach miasta. Polak zarobi w USA około 16 milionów dolarów rocznie, a to tylko podstawowe wynagrodzenie. Dodatkowo Lewandowski otrzyma wpływy z praw marketingowych i bonusy, co może podnieść jego zarobki do ponad 20 milionów dolarów. To jeden z największych kontraktów w lidze MLS, zaraz po umowie Leo Messiego. Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, a w Warszawie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
2: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
0: Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
2: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i co

0: codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
1: Joanna Koroniewska i Maciej Gowbor, ulubieńcy internetu, zaskakują szczerością. Choć ich związek wydaje się być idealny, aktorka przyznaje, że daleko im do perfekcji. To ciężka robota, niemal każdego dnia, mówi Koroniewska, podkreślając, że media społecznościowe pokazują tylko wycinek rzeczywistości. Cóż, nawet w świecie celebrytów nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
0: Chełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knockin' on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rose'a. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzyczną emocji. W polskim show biznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski jakby nigdy nic wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
0: Wielkie emocje na stadionie Meadowlands w East Rutherford, gdzie za chwilę rozpocznie się finał mundialu między Argentyną a Hiszpanią. Polacy, jak zwykle, oglądają z kanapy, ale przynajmniej mamy co wspominać. Pamiętne wykonanie hymnu przez Edytę Górniak w 2002 roku, które przeszło do historii jako muzyczna katastrofa, nadal budzi emocje. Tymczasem dzisiejszy finał z pierwszym w historii halftime show z udziałem Madonny, Shakiry, BTS i Justina Biebera obiecuje być bardziej spektakularny niż nasze piłkarskie sukcesy.
1: Chełm na chwilę stał się centrum wszechświata, przynajmniej tego muzycznego. Podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską Agnieszka Woźniak-Starak błyszczała jak księżniczka, a Lambery przyciągała wzrok gotyckim stylem. Krzysztof Skiba zaskoczył wszystkich, prezentując swój umięśniony brzuch, plastikowy, ale zawsze coś. Tłumy fanów śpiewały największe hity, a miasto zamieniło się w prawdziwą muzyczną stolicę.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali 300 tysięcy dolarów na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach.
1: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
0: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja. The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat. W tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10 Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
1: Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i wersja przeglądarkowa są niedostępne. Awaria ma charakter międzynarodowy, a liczba zgłoszeń rośnie. Przedstawiciele Meta nie podali jeszcze przyczyny ani czasu naprawy usterki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia, budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję. W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust. Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 miliony 430 tysięcy mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie. Mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
2: Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo, że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14 miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17 miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Rząd wprowadza podatek cyfrowy, który obejmie największe firmy internetowe działające w Polsce. Konsultacje nad projektem ustawy ruszają jeszcze w lipcu. Nowa danina ma przynieść do budżetu państwa nawet 3 miliardy złotych rocznie. Podatek obejmie firmy z globalnymi przychodami powyżej 1 miliarda euro i ponad 25 milionami złotych przychodów w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że projekt nie jest wymierzony w żaden konkretny kraj, choć zapłacą go także amerykańskie giganty. Dyskusja na temat podatku cyfrowego budzi wiele emocji i może stać się jedną z najważniejszych debat gospodarczych tego roku.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i konfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
2: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
0: Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej. Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany.